0: beziehungsweise uns mit dem Film zu befassen, haben wir festgestellt, dass da eine starke weibliche Rolle da ist, ein Schlüssel, weibliche Schlüssel zu der Geschichte.
1: Bo to o kobiety, o Annę Walentynowicz, w jej obronie zaczął się strajk w Stoczni Gdańskiej.
0: Weil der Streik eben durch Anna Walentynowicz oder aufgrund ihrer Entlassung zustande gekommen ist.
1: To kobieta Ewa Kubasiewicz dostała najwyższy wyrok w tamtym czasie za ulotkę, dostała 10 lat, wyrok więzienia 10 lat.
0: Eva Kubasiewicz hat ja die höchste Strafe für Besitzen eines Flugblattes von Solidarność. Das waren 10 Jahre Haft.
1: Kobieta była najdłużej ścigana listem gończym. Spośród wszystkich opozycjonistów to Jadwiga Chmielowska do 90 roku była poszukiwana oficjalnie przez prokuraturę i policję.
0: Also eine Frau wurde am längsten gesucht durch die Gerichtsbarkeit, kommunistische Gerichtsbarkeit, und zwar 10 Jahre lang, ja, nach Mielowska.
1: To kobiety stworzyły największą prasę, największą gazetę podziemną, tygodnik Solidarność.
0: Die Frauen haben die größte Zeitung, Untergrundzeitung Solidarność Wochenschau gegründet.
1: I tylko jedna kobieta znalazła się przy okrągłym stole.
0: Und nur eine Frau war beim runden Tisch dabei.
1: Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że nikt tej historii nie opowiedział w taki sposób, i że cały czas mamy do czynienia z historią jednowymiarową, w której jest tylko miejsce dla jednego bohatera, Lecha Wałęsy.
0: Wir haben realisiert, dass es eigentlich die Geschichte immer so erzählt wurde, dass es nur einen Platz gibt für einen Helden, und zwar für Lech Wałęsa.
1: Wtedy zaczęliśmy pracę nad tym filmem i kiedy Marta zaczęła spotykać się z pierwszymi bohaterkami, to w ogóle oddzielna historia, jak zdołaliśmy przekonać się do udziału w filmie.
0: Und als Marta angefangen hat, also zu dem Zeitpunkt haben wir begonnen mit der Filmproduktion, und dann hat angefangen, Marta die Frauen zu kontaktieren, was ja auch wohl eine sehr spezielle Geschichte sein soll. Ja.
1: Kiedy Marta usiadła przed tymi bohaterkami, tak bardzo doświadczonymi, które tak wiele zrobiły, zdałem sobie sprawę z tego, że najlepsze dla filmu i dla tej historii będzie jej bardzo uosobistnienie.
0: Also damals, zu dem Zeitpunkt, als Marta angefangen hat, mit den Frauen zu reden, hat Piotr realisiert, dass das beste Mittel wird es, wenn es sehr persönliche Geschichte wird, vor allem von den Frauen.
1: Wtedy wziąłem po prostu drugą kamerę i zacząłem filmować relacje między Martą a bohaterkami. To, co widzicie Państwo w filmie, te boczne ujęcia.
0: Und dann hat Piotr begonnen, Marta mit der zweiten Kamera zu filmen, wie sie mit den Frauen interagiert im Gespräch.
1: Uznaliśmy, że to jest dobry sposób na to, żeby tę historię opowiedzieć. Żeby naprzeciwko tych bohaterek usiadła osoba nie, która będzie konfrontować swoją wiedzę, tylko osoba, która jest ciekawa, co się wydarzyło.
0: Und als das beste Mittel, um den Film zu drehen, fanden sie zu dem Zeitpunkt die Art zu zeigen, wie Marta mit den Frauen spricht, und zwar nicht wie eine Person, die ihr eigenes Wissen konfrontieren will, sondern einfach als Beobachterin dabei ist.
1: A kiedy zaczęliśmy nasze bohaterki wybrane zapraszać do udziału w filmie, kiedy dzwoniliśmy, to każda z nich powiedziała takie zdanie: ale ja nie byłam bohaterką, ja nie zrobiłam niczego wielkiego. Nagrajcie mojego kolegę, tego albo tamtego. Oni naprawdę zrobili wielkie rzeczy.
0: Jede Frau, die sie kontaktiert haben einen bestimmten Satz gesagt, wirklich jede Frau. Aber ich war doch keine Heldin. Ich habe doch nichts Großartiges getan. Bitte frag meinen Kollegen, weil die waren die Helden.
1: I to było dla nas zaskakujące i trochę wysiłku musieliśmy włożyć w to, żeby przekonać te panie do udziału w filmie.
0: Und sie brauchten sehr viel Energie und Kraft, um die Damen zu überzeugen, dass ja, sie sind auch wichtig.